zajmę za nożą. Zajmę za nożą superu, maksad ma lumnis. A je płosy by czes mi by wyszło mama albo nic. A zło